0: rock and rollove brunita. Elektryczne rock and rollowe brzmienie.
1: Kazimierza, skąd się wzięła ta Kazimierza? Mierza.
0: Elektryczne rock and rollowe brzmienie.

0: rock'n'rollowe brzmienie gitary. Elektryczne, rock'n'rollowe brzmienie gitary.
1: Kazimierza, skąd się wzięła ta miłość do Kazimierza? Mierza.
0: Elektryczne, rock'n'rollowe brzmienie gitary. Elektryczne, rock'n'rollowe brzmienie gitary.